0: de antes.
1: Venezuela.
2: Slušaj Radio Kvor svakog četvrtka od 18 do 19 i prepusti se muzici koja nosi daleko.
3: Mesto broj 10.
4: Amigas, ¿qué creen?
5: ¿Qué pasa?
4: Estoy conociendo a alguien nuevo.